0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Polonijny kapłan ksiądz Gery Studniewski został biskupem pomocniczym w Waszyngtonie. Papieska Unia Misyjna rozważa możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w ewangelizacji. Jasna Góra ma nowego przeora, swoją posługę rozpoczął dziś ojciec Grzegorz Prus. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV mianował biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej księdza Gerego Studniewskiego, emerytowanego pułkownika amerykańskiej armii, wieloletniego kapelana wojskowego i doświadczonego duszpasterza. Biskup nominat ma polskie korzenie. Urodził się w Toledo, w stanie Ohio.
2: Rodzice księdza Studniewskiego są potomkami polskich emigrantów. Po uzyskaniu licencjatu z biologii i blisko 10-letniej służbie w armii amerykańskiej zdecydował się na kapłaństwo, podejmując studia i formacje w Papieskim Kolegium Ameryki Północnej w Rzymie. W wieku 38 lat został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji waszyngtońskiej. W 1998 roku powrócił do czynnej służby wojskowej, służąc jako kapelan m.in. w Międzynarodowej Jednostce Wojskowej na Synaju w Egipcie oraz w Iraku. Pracował również w Pentagonie i jako kapelan dowództwa sił zbrojnych w Teksasie i Waszyngtonie. W 2016 roku przeszedł na emeryturę wojskową w stopniu pułkownika i powrócił do posługi w archidiecezji Waszyngtonu.
1: Sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę ewangelizacyjną, obniżyć koszty tworzenia materiałów i pomóc misjonarzom docierać z przekazem tam, gdzie człowiekowi trudno być fizycznie obecnym. O praktycznym wykorzystaniu AI w służbie Kościoła podczas międzynarodowego webinaru Papieskiej Unii Misyjnej mówił producent medialny i dziennikarz Karol Gnat. Jak podkreślił w rozmowie z Watykan News, pierwszym zadaniem Kościoła wobec sztucznej inteligencji jest edukacja.
3: To, co robi Kościół, że chce zrozumieć mechanikę sztucznej inteligencji, tudzież tych języków, to jest dowód tylko na to, że po prostu jest otwarty na przyjmowanie wiedzy na ten temat, bo ze sztuczną inteligencją jak z nożem. Można ukroić nim chleb i można odebrać człowiekowi życie. Kwestia intencji, jaką wzbudzamy w sercu, zanim po prostu podejmiemy myśl o używaniu tych narzędzi, bo one nic same bez człowieka nie zrobią.
1: Karol Gnat ocenił również, że Polska mogłaby stać się ważnym centrum tworzenia takich treści. Jak zaznaczył, Polacy mają doświadczenie ewangelizacyjne, zaplecze medialne i ludzi znających technologię, co pozwalałoby tworzyć treści ewangelizacyjne i duszpasterskie dla wielu języków świata. Jasna Góra ma nowego przeora. Swoją posługę rozpoczął dziś ojciec Grzegorz Prus. Podkreślił, że należy zachować to, co jest istotą Jasnej Góry. Ludzie pielgrzymują do tego sanktuarium, aby spotkać się z Matką Bożą, uczestniczyć w Eucharystii i pojednać się z Bogiem, mówi ojciec Prus.
4: Tak jak zawsze Jasna Góra ma być tym konfesjonałem, ołtarzem narodu, ale też ma być takim miejscem, gdzie wszyscy mogą przyjść do swojej matki. Ten tron królowej Polski, którym jest Jasna Góra, on nas zobowiązuje do głębokiego życia duchowego i do ofiarnej posługi pielgrzymom.
1: Jasna Góra to największy pauliński dom zakonny, w którym mieszka i posługuje prawie 100 mnichów.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przyjął na audiencji Fundację Papieską ze Stanów Zjednoczonych. Przypomniał jej wkład w ewangelizację i kształcenie przyszłych kapłanów, między innymi jego osobistego sekretarza. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy. W Kazachstanie dobiegła końca konferencja o filozofii religii na wschodzie i zachodzie w dobie postsekularyzacji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wszyscy katolicy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zarówno słowami, jak i czynami miłosierdzia, powiedział Leon XIV na audiencji dla amerykańskiej Fundacji Papieskiej. Przyznał, że osobiście spotkał się z jej działalnością, kiedy pracował w Peru. Zarówno jego diecezja, jak i augustiańska wspólnota zakonna korzystały z jego pomocy. Zapewne nigdy nie spotkacie wszystkich, którym pomagacie, dlatego w ich imieniu chcę wam teraz podziękować, mówił papież.
2: Leon XIV powiedział, że z radością przyjął wiadomość o rozwoju fundacji. Z roku na rok rośnie liczba jej członków. Jest ona gotowa udzielać jeszcze większego wsparcia, a także szukać nowych sposobów posługi. Papież przyznał, że w pierwszym roku pontyfikatu przekonał się o globalnym zasięgu fundacji. Zaznaczył, że jej stypendystą jest także siedzący obok jego sekretarz, który uzyskał licencjat na Papieskim Instytucie Biblijnym. Bez was byłoby to niemożliwe, powiedział Leon XIV.
1: Papież wskazał, że działalność fundacji to realizacja misji, jaką zmartwychwstały powierzył apostołom, obiecując, że będzie ich wspierał i zawsze z nimi pozostanie. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy złożoną przez arcybiskupa Paula Pecciego. Biskupa pomocniczego tejże diecezji Nikolaja Dubinina mianował administratorem apostolskim sede vacante. Arcybiskup Pecci ma 65 lat, na czele moskiewskiej archidiecezji stał od 2007 roku. W Kazachstanie dobiegła końca międzynarodowa konferencja Filozofia religii na wschodzie i zachodzie. Zgromadziła ponad 50 uczestników z 12 krajów. To wspólna inicjatywa Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, a zarazem najważniejsze chrześcijańskie wydarzenie akademickie w Azji Centralnej. Taka lokalizacja umożliwia udział uczonych zarówno z Zachodu, jak i z krajów postsowieckich, mówi ksiądz Rafał Bulowski.
3: Azja Środkowa w tym momencie w historii daje nam możliwość spotkania się i swobodnej rozmowy, bo dodam, że przyjeżdżają badacze z Rosji, którzy nie mogliby podejmować niektórych tematów, nie mogą tam wyrażać swoich opinii.
1: Punktem wspólnym dla filozofii religii Wschodu i Zachodu jest sam człowiek, jego niespokojne serce, jak to ujął święty Augustyn. Siostra profesor Teresa Obolewicz zwraca uwagę na ekumeniczne znaczenie biskupa Hipony.
4: Święty Augustyn jest bardzo wielkim autorytetem dla prawosławia i w zasadzie jeden z nielicznych ojców Kościoła Zachodniego, który jest przez chrześcijan wschodu chrześcijańskiego, czyli prawosławnych, uznawany, respektowany i reflektowany.
1: Punktem wyjścia dla tegorocznej konferencji był postsekularny zwrot we współczesnym świecie.
5: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Za chwilę będzie transmisja z mszy świętej połączonej ze święceniami biskupimi czterech nowych biskupów pomocniczych diecezji rzymskiej. Przygotowujemy się do tego wydarzenia.

Kim są nowi biskupi? W artykule księdza Jakuba Ostrożeńskiego czytamy, że od 1966 roku diecezja rzymska podzielona jest na pięć sektorów, to znaczy centralny, północny, zachodni, południowy i wschodni, zarządzanych przez biskupów pomocniczych. Cztery z nich od ponad roku pozostawały wakujące, po tym papież Franciszek powierzył dotychczasowym biskupom inne zadania. Wszyscy cztery kapłani mianowani dziś biskupami pełnili dotychczas funkcję proboszczów w diecezji rzymskiej. Tak, ksiądz Stefano Sparapani ma 69 lat, święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku, od 2010 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Bazylego, a od ubiegłego roku posługiwał też jako wikariusz biskupi dla sektora północnego diecezji. Ksiądz Alessandro Zenobi ma 56 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku. Od 2017 roku był proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Łucji, a od 2024 roku był wikariuszem biskupim sektora zachodniego. Tak więc oni mają doświadczenie właśnie w tych sektorach, w tych częściach diecezji. Ksiądz Andrea Carievale ma 54 lata, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku, od września ubiegłego roku pełnił funkcję proboszcza pod wyzwaniem parafii świętego Naszciciela de Rossi. A ksiądz Marco Valentini ma 64 lata, święcenia kapłańskie przyjął w 1986 roku, w 2024 został mianowany proboszczem parafii pod wyzwaniem Przemienienia Pańskiego. I za chwilę będzie procesja wejścia i przygotowujemy się do przeżywania święceń biskupich, czterech nowych biskupów pomocniczych diecezji rzymskiej.

mogli celebrować święte tajemnice. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Kościół śpiewa chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno,
1: módlmy się. Boże Wszechmogący i Wieczny, doprowadź do końca misterium paschalne, aby ci, których obdarzyłeś łaską Chrztu Świętego, przynieśli owoce obfite dla życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni,
1: czytanie z dziejów apostolskich. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Chwalcie sprawiedliwie o Pana i prawi, sławcie Jego chwałę. Chwalcie Pana na cetrze, na harfie, o 10 strunach śpiewajcie Jemu.

ponieważ słowo Pana jest prawe i On jest wierny we wszystkich swoich dziełach. On kocha prawo i sprawiedliwość. Miłości pełna jest ziemia. Jego miłości pełna jest ziemia.

Pan patrzy na tych, którzy się Go boją. Na tym, którzy ma ufność w Jego miłości, aby uwolnić Go od śmierci. I karmić go w czasie głodu.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo.
1: Czytanie z pierwszego lista świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, nie będzie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, którzy nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Oni upadają, ponieważ nie są posłuszni słowu, a na to zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli.
1: W tym czasie Jezus powiedział swoim uczniom: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Boga obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był. I Ciebie jedno tchnienie dwóch niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał.

0: Beatissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che siano ordinati i vescovi.
1: Czcigodny Ojcze, Kościół katolicki prosi, aby na biskupów byli wyświęceni następujący prezbiterzy: Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale e Marco Valenti. Z chęcią, odpowiada Ojciec Święty.

0: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo,
1: drodzy bracia i siostry, przylgnąwszy do Chrystusa, stajemy się solidnym i gościnnym domem. Oto radość, której doświadczamy zwłaszcza w okresie wielkanocnym, a w sposób szczególny dziś, gdy sprawujemy święcenia czterech nowych biskupów pomocniczych diecezji rzymskiej. Ten Kościół ma wyjątkowe powołanie do powszechności i miłości. Dzięki swej szczególnej więzi z Chrystusem, zmartwychwstałym i żywym, fundamentem duchowej budowli z żywych kamieni, którą jest święty lud Boży. Zbliżać się do Chrystusa oznacza zatem zbliżać się do siebie nawzajem i razem wzrastać w jedności. Oto misterium, które nas ogarnia i przemienia od wewnątrz także to miasto. Na służbę tej dynamiki przyniesionej do Rzymu przez apostołów Piotra i Pawła, nasi bracia Andrea, Stefano, Marco i Alessandro zostają wyświęceni na biskupów. Jest to święto ludu, ponieważ oni wywodzą się z tego ludu i z tego prezbiterium, które z miłością troszczy się o ten lud. Nasza wspólnota diecezjalna gromadzi się dziś na przyzywaniu Ducha Świętego, który namaści nowych biskupów, aby zostali w pełni konsekrowani do służby Ewangelii Chrystusa. On jest kamieniem odrzuconym, który u Boga wybrany stał się głowicą węgła. Pierwszym chrześcijanom ta metafora, tak znana, bo obecna w psalmie, musiała wydawać się szczególnie wymowna. Mesjasz Jezus został odrzucony nie tylko dlatego, że nie rozpoznano w nim Syna Bożego, lecz jeszcze w głębszym sensie dlatego, że przyjął kondycję stworzenia postrzeganą za niegodną Boga. Wierny tej drodze miłości miłosiernej szedł on szukać owiec odrzuconych. Zasiadł z nimi do stołu, rozbrajał ręce i serca tych, którzy chcieli te owce kamienować. W ten sposób, jak mówi Ewangelia proklamowana w czasie tej liturgii, Syn ukazał oblicze Ojca. W Nim dokonują się Jego dzieła. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Kościół żyjący w Rzymie, odrzucony kamień, kościele żyjący w Rzymie, odrzucony kamień jest centrum mesjańskiego orędzia wobec tych, których społeczeństwo odrzucało i nadal odrzuca. Jest on centrum naszego przepowiadania i naszej misji. Widzieliśmy świętego, który dotyka nieczystego, sprawiedliwego, który przebacza grzesznikom, życie, które uzdrawia chorych, mistrza, który obmywa brudne i utrudzone stopy swoich uczniów. W tym mieście, stolicy wielkiego imperium, kamień odrzucony stał się sztandarem nowej nadziei, nadziei Królestwa Bożego, którą ukazują błogosławieństwa i opiewa Magnificat. Gdy zostaje odwrócona logika panowania, logika tych, którzy kierują się bezrozumną ambicją wyznaczania kształtu ziemskiego ładu, w Chrystusie dokonuje się to, że odrzuceni odzyskują swoją godność i czują się wybrani do Królestwa Bożego. Gdyby tak nie było, mówi Jezus swoim uczniom, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Najdrożsi siostry i bracia, oto dlaczego aż do dzisiaj stajemy się kamieniami odrzuconymi przez ludzi, a wybranymi przez Boga. Wtedy, gdy życiem i słowem sprzeciwiamy się zamysłom, które miażdżą słabych, nie szanują godności każdej osoby, posługują się konfliktami, by wyłonić najsilniejszych, a zarazem zaniedbują tych, którzy zostają w tyle, którzy nie dają rady, uznając pokonanych za odpad historii. Jezus szedł pośród nas jako prorok, nieuzbrojony i rozbrajający, a gdy został odrzucony, nie zmienił swego stylu. A teraz zwracam się do was, najdrożsi bracia, którzy od dziś będziecie biskupami pomocniczymi tego Kościoła, nad którym pieczę otrzymałem w darze. Do was, którzy wraz z kardynałem wikariuszem będziecie mogli pomagać mi być dla ludu rzymskiego wizerunkiem dobrego pasterza oraz przewodniczyć miłości całego świętego ludu Bożego rozproszonego po ziemi. Zachęcam was, abyście docierali do odrzuconych kamieni tego miasta i głosili im, że w Chrystusie, naszym kamieniu węgielnym, nikt nie jest wykluczony z możliwości stania się czynną częścią świętej budowy, którą jest Kościół, oraz braterstwa między ludźmi. W tym obrazie rozbrzmiewa wezwanie adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium papieża Franciszka. Być kościołem, który jest szpitalem polowym. Być pasterzami ulicy. Nosić w sercu peryferie materialne i egzystencjalne. Jako prezbiterzy przyjęliście to wezwanie. Wraz ze wspólnotami parafialnymi, którym towarzyszyliście. Teraz przychodzi nowe wezwanie, dalsze powołanie, które zawsze ma ten sam punkt centralny. Nikt, naprawdę nikt, nie powinien myśleć o sobie jako odrzuconym przez Boga, a wy będziecie zwiastunami tej dobrej nowiny, która znajduje się w centrum Ewangelii. Pozwólcie, by działał w was duch proroctwa. Nie zadowalajcie się przywilejami, jakie mógłby wam darować wasz stan. Nie kierujcie się światową logiką pierwszych miejsc. Bądźcie świadkami Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć. Będziecie prorokami w waszej posłudze, jeśli będziecie ludźmi pokoju i jedności, splatając nićmi łaski i miłosierdzia rozległe i gęsto zaludnione przestrzenie tej diecezji, harmonizując różnice, przyjmując, słuchając, przebaczając. Nie pozwólcie, by was szukano. Pozwólcie się znaleźć i starajcie się, aby prezbiterzy, diakoni, siostry i bracia zakonni i świeccy zaangażowani w apostolstwo nigdy nie czuli się sami. Pomagajcie im na nowo rozpalać nadzieję w ich różnych posługach i czuć się uczestnikami jednej misji. Umiejcie zawsze niestrudzenie dodawać odwagi osobom i wspólnotom, i z prostotą przypominając o pięknie Ewangelii. Niech ubodzy Rzymu, pielgrzymi, goście, przybywający tutaj ze wszystkich stron świata, odnajdują w mieszkańcach tego miasta, w jego instytucjach, w jego pasterzach, ową macierzyńską troskę, która jest autentycznym obliczem Kościoła. Niech Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego, Matka naszej ufności, prowadzi nas i strzeże zawsze w naszej wędrówce. Rozważmy teraz słowa Ojca Świętego w ciszy.

0: L'antica tradizione dei Santi Padre richiede che l'ordinando vescovo.
1: Dawny zwyczaj ustalony przez ojców Kościoła nakazuje, aby przyszłego biskupa wobec ludu zapytać, czy chce dochować wiary i wypełniać powierzony mu urząd posługiwania. Dlatego pytam każdego z was. Czy chcesz z łaską Ducha Świętego pełnić aż do śmierci powierzony nam przez apostołów urząd posługiwania, który otrzymasz przez nałożenie naszych rąk? Chcę. Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa? Chcę. Czy chcesz zachować czysty, nienaruszony skarb wiary, który zgodnie z tradycją od czasów apostolskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele? Chcę. Czy chcesz budować ciało Chrystusa, to jest Jego Kościół, i trwać w jedności z kolegium biskupów pod przewodnictwem następcy świętego Piotra? Chcę. Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra? Czy jako miłujący ojciec chcesz razem z naszymi współpracownikami, prezbiterami, diakonami troszczyć się o święty lud Boży, kierować go na drogę zbawienia? Chcę. Czy ze względu na imię Pana chcesz być przystępny i miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących? Chcę. Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Czy chcesz nieustannie błagać Wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa? Chcę z Bożą pomocą. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, sam go dokona.

Błagajmy najmilsi Wszechmogącego Boga, aby tym wybranym hojnie udzielił dla dobra swojego Kościoła łaski.

0: Teraz następuje litania do wszystkich świętych. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
1: Santa Maria Mater Dei.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale. Święci Aniołowie Boży. Święty Janie Chrzcicielu.

0: Święty Piotrze, Święty Pawle, Święty Andrzeju, Święty Jakubie, Święty Janie, Święty Tomaszu, Święty Jakubie, Święty Filipie, Święty Bartłomieju, Święty Mateuszu, Święty Szymonie, Święty Tadeuszu, Święty Macieju, Święta Mario Magdalena, Święty Szczepanie, Święty Ignacy Antiocheński, Święty Wawrzyńcze, Święty Wojciechu, Święta Agnieszko, Święty Grzegorzu, Święty Augustynie, Święty Atanazy, Święty Bazylii, Święty Marcinie, Święty Benedykcie, Święci Franciszku i Dominiku, Święty Franciszku Ksawery, Święty Janie Mario Wianeju, Święta Katarzyna Sieneńska, Święta Teresa od Jezusa, Wszyscy Święci i Święte Boże,
1: Propitius est,
0: bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Od każdego grzechu, od śmierci wiecznej, przez Twoje wcielenie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, przez zesłanie Ducha Świętego, prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował.

0: Prosimy Cię, abyś zachował całe duchowieństwo prawdziwej pobożności. Prosimy Cię, byś tych wybranych pobłogosławił. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił i uświęcił. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
1: Ascoltum, Padre, la nostra preghiera.
0: Przyjmij, Panie, łaskawie nasze prośby, wylej na Twojego Ducha, na Twojego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdarz go ich mocą swojego błogosławieństwa przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz następuje centralny moment święceń kapłańskich, nałożenie rąk na prezbiterów i modlitwa konsekracyjna.

po Ojcu Świętym na głowy prezbiterów, którzy są wyświęceni, nakładają ręce współkonsekratorzy. Kardynał Reina, wikariusz diecezji rzymskiej i kardynał De Donatis, który był poprzednio wikariuszem diecezji rzymskiej.

Następnie biskupi obecni na święceniach nakładają ręce na prezbiterów. W święceniu właśnie na biskupów.

0: teraz zostały nałożone właśnie nad głowami prezbiterów święconych w tym momencie Księgi Pisma Świętego. I następuje teraz modlitwa konsekracji, którą mówi Ojciec Święty jako główny szafar święceń.
1: Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia.
0: Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty mieszkasz na wysokościach i łaskawym wejrzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy, zanim powstaną. Ty ustanowiłeś prawa w swoim Kościele przez słowo Twojej łaski. Ty od początku wybrałeś lud sprawiedliwych pochodzących od Abrahama. Ty

zostawiłeś zwierzchników i kapłanów i nie zostawiłeś swojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata chciałeś być uwielbiony przez tych, których wybrałeś. Teraz, Boże, wylej na tych wybranych pochodzącą od Ciebie moc Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. On zaś dał go świętym apostołom, aby w różnych miejscach, którzy w różnych miejscach ustanowili Kościół jako Twoją świątynię, na nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia. Ojcze, który znasz serca, spraw, aby Ci Twoi słudzy, których wybrałeś na biskupów, kierowali Twoim świętym ludem i nienagannie sprawowali najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednują Twoją łaskawość i składają dary Twojego Kościoła. Niech mocą Ducha posiadają płynącą z najwyższego kapłaństwa, posiadają władzę odpuszczenia grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdzielają obowiązki według Twojej woli i niech rozwiązują wszelkie więzy tą władzą, którą dałeś apostołom. Niech dzięki łagodności i czystości serca podobają się Tobie i składają miłą ofiarę przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga i cześć z Duchem Świętym, w Świętym Kościele, teraz i na wieki wieków.

0: Dio, che ti ha fatto partecipe del
1: Niech Bóg, który uczynił cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze.

Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze.

Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze.

0: Dio, che ti ha fatto partecipe del
1: Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze.

teraz nastąpi przyjęcie Ewangelii. Przyjmij Ewangelię i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością.

0: riceve l'anello, segno di fedeltà.
1: Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą oblubienicę, to jest Kościół Święty.
0: Riceve la mitra.
1: Przyjmij mitrę.
0: I
1: niech jaśnieje w Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Przyjmij pastorał, znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym.

0: Ricevi il Vangelo e annunzi la parola di Dio con grandezza.
1: Przyjmij Ewangelium i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością, umiejętnością.
0: Ricevi l'anello, segno di fedeltà.
1: Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą oblubienicę. To jest Kościół Święty.
0: Ricevi la mitra.
1: Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w Tobie blask świętości. A gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Przyjmij pastora o znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym.

0: Ricevi il Vangelo e annunzi la parola di Dio.
1: Czyni Ewangelium, głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością.
0: Ricevi l'anello,
1: przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę, strzeż od skażenia Bożą ulubienicę, to jest Kościół Święty. Przyjmij mitrę, niech jaśnieje w Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Przyjmij pastora, znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym.

0: Ricevi il Vangelo e annuncia la parola.
1: Przyjmij Ewangelię i głoś Słowo Boże z całą cierpliwością i umiejętnością. Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą oblubienicę, to jest Kościół Święty. Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w Tobie blask świętości. A gdy ukaże się Najwyższy Pasterz, niech Ci da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Przyjmij pastorał, znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym.

Diecezja rzymska ma nowych czterech biskupów pomocniczych, którzy przed chwilą zostali wyświęceni przez Ojca Świętego Leona XIV.

Raduj się, Matko Kościele, który jesteś pielgrzymem nadziei. Raduj się z Twojego ludu, zbawionego przez Pana. Śpiewa chór. I teraz następuje przekazanie znaku pokoju nowym.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

0: Spirito Santo, nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Módlcie się o moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
0: O Dio che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Pan z wami.
0: In alto i nostri cuori.
1: W górę serca.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze sławili Ciebie, Panie, a szczególnie uroczyście głosili w tym czasie wielkanocnym, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego odradzają się do nowego życia dzieci światłości, a wierzącym otwierają się bramy nieba. Bo w Jego śmierci nasza śmierć została odkupiona, a w Jego zmartwychwstaniu wszyscy zostaliśmy przywróceni do życia. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając –

Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

0: Veramente santo sei tuo padre.
1: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, biskupów, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wspieraj ich posłudze Twoim sługom, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na biskupów. Daj im mądrość i miłość apostołów, aby kierowali Twoim Kościołem na drodze zbawienia.
1: Che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte.
0: Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Liberaci, o Signore, da tutti.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. W Duchu Chrystusa Zmartwychwstałego przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Pan jest moim pasterzem, śpiewa chór, psalm 23. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Twójki i laska pasterska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.

W Eucharystii uczestniczy około 2,5 tysiąca osób, w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, a 800 osób jest przed Bazyliką.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przyjął na audiencji Fundację Papieską ze Stanów Zjednoczonych. Przypomniał jej wkład w ewangelizację i kształcenie przyszłych kapłanów, między innymi jego osobistego sekretarza. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy. W Kazachstanie dobiegła końca konferencja o filozofii religii na wschodzie i zachodzie w dobie postsekularyzacji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wszyscy katolicy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zarówno słowami, jak i czynami miłosierdzia, powiedział Leon XIV na audiencji dla amerykańskiej Fundacji Papieskiej. Przyznał, że osobiście spotkał się z jej działalnością, kiedy pracował w Peru. Zarówno jego diecezja, jak i augustiańska wspólnota zakonna korzystały z jego pomocy. Zapewne nigdy nie spotkacie wszystkich, którym pomagacie, dlatego w ich imieniu chcę wam teraz podziękować, mówił papież.
2: Leon XIV powiedział, że z radością przyjął wiadomość o rozwoju fundacji. Z roku na rok rośnie liczba jej członków. Jest ona gotowa udzielać jeszcze większego wsparcia, a także szukać nowych sposobów posługi. Papież przyznał, że w pierwszym roku pontyfikatu przekonał się o globalnym zasięgu fundacji. Zaznaczył, że jej stypendystą jest także siedzący obok jego sekretarz, który uzyskał licencjat na Papieskim Instytucie Biblijnym. Bez was byłoby to niemożliwe, powiedział Leon XIV.
1: Papież wskazał, że działalność fundacji to realizacja misji, jaką zmartwychwstały powierzył apostołom, obiecując, że będzie ich wspierał i zawsze z nimi pozostanie. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy złożoną przez arcybiskupa Paula Pecciego. Biskupa pomocniczego tejże diecezji Nikolaja Dubinina mianował administratorem apostolskim sede vacante. Arcybiskup Pecci ma 65 lat, na czele moskiewskiej archidiecezji stał od 2007 roku. W Kazachstanie dobiegła końca międzynarodowa konferencja Filozofia religii na wschodzie i zachodzie. Zgromadziła ponad 50 uczestników z 12 krajów. To wspólna inicjatywa Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, a zarazem najważniejsze chrześcijańskie wydarzenie akademickie w Azji Centralnej. Taka lokalizacja umożliwia udział uczonych zarówno z zachodu, jak i z krajów postsowieckich, mówi ksiądz Rafał Bulowski.
3: Azja Środkowa w tym momencie w historii daje nam możliwość spotkania się i swobodnej rozmowy, bo dodam, że przyjeżdżają badacze z Rosji, którzy nie mogliby podejmować niektórych tematów, nie mogą tam wyrażać swoich opinii.
1: Punktem wspólnym dla filozofii religii wschodu i zachodu jest sam człowiek, jego niespokojne serce, jak to ujął święty Augustyn. Siostra profesor Teresa Obolewicz zwraca uwagę na ekumeniczne znaczenie biskupa Hipony.
4: Święty Augustyn jest bardzo wielkim autorytetem dla prawosławia i w zasadzie jeden z nielicznych ojców Kościoła Zachodniego, który jest przez chrześcijan wschodu chrześcijańskiego, czyli prawosławnych, uznawany, respektowany i reflektowany.
1: Punktem wyjścia dla tegorocznej konferencji był postsekularny zwrot we współczesnym świecie.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.